Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vidomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril i tak dále. Sám do sebe jim hvaril. Veselý svět. Vyl jes, dokoli velio sám. Dnes, po těch dňoch, jak po rokách, těž viduju. Nius jest dochyży velejnu połonnist, po najbih chwarił. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest, kusał jest zupczyk czestku zo śleską. Gwarił jest Otcze nasz, choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoją, słuchającą.

obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody. Zaczynamy waszą przyrodniczą audycję, w której beru was na różne wandriłki. Odkrywamy przyrodnicze zakutyny Polszczy, Łemkowiny, Świta, no, Weloch regioniu. No i znate, że w toti te peryszni serii 20 odtynkiu to besiduju wam pronacjonalne parki w Polszczy. No i de chneska pojechamy na zachód Polszczy do Lubuskiego województwa, budeme chladaty nacjonalnego parku Ustia Warty. No właśnie, de nachody się tot nacjonalny park tak dokładni, de treba chladaty joho na mapach, no to właśnie, beremy mapu i pozyramy na zachód derżawy, na lubuskie województwo i zaraz przy chraneci z nimciamy w powitach gorzowskim, słubickim i sulęcińskim nachody się właśnie Nacjonalny Park Ustia Warty. W chraneciach parku nachodzą się tereny czterech gmin: Kostrzyny nad Odrą, Witnycia, Słońsk i Górzyca. No i Warta płynę przez seredynu nacjonalnego parku i dylit joho na dwie czasty. Obszyr, jaka nachodzić się na prawym brzegu Warty, znaczy po północnej stronie, to polder, a południowa część parku to jest zalewowa obszyr. No i Nacjonalny Park Ustia Warty był zaklikany 1 lipca 2001 roku. Jest najmłodszym nacjonalnym parkom w Polsce i no to beruczy właśnie to tu chwilu, tot moment, w którym besiduju to te słowa. I park maje powierzchnię chneżska 8000 hektariów. No jaki jest symbol? Jaki jest symbol toho parku? Od momentu joho zaklekania była to hus welyka, gatunok, który w wielkich stadach, w wielkich grupach pojawlał się na joho obszyri w czas takich perelotiu. Od kwietnia 2020 roku jest to hus tundrowa. A czom taka zmina? No to przez fakt, że w medze czasie był wyróżniony nowy gatunek, pit gatunek husy welykoj, właśnie hus tundrowa. I też wtedy było stwierdzone, że to właśnie przedstawnik husy tundrowej stanowlat około 90% grup, które perelatują, migrują nad Ustia Warty. Zatem znamy już symbol toho parku, znamy tak mniejsze, bilsze de nachodzić się. No a czym się charakteryzuje? Czy to je tam tak bardzo osobliwocho? No właśnie, powiem już dasz to pro ptachy, pro hus, które jest symbolem toho parku, no i właśnie przede wszystkim wielkie grup migrujących ptachiu sud pod ochroną w totym parku i bilsze pro to tu temu powiem po krótkiej przerwie.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym szumem.

Wernulism po muzyczni pererwi trwat program Obzeracz Przyrody i chneska wandrujemy po Nacjonalnym Parku Ustja Warty. No i kole posmotrymy na tot park, jaki nachodzi się na zachodzie Polszczy, to dozrymy się odraz, że jest tam bars płasko, że tot landschaft jest płaski i faktycznie liżnycia wysoty medzie najniższą, a najwyższą toczką w parku to lem parochmetriu, a park do najmniejszych nie należy. Takie ukształtowania, taka rizba terenu wynika z toho, że park nachodzi się na terasi Warty, właśnie w dolini, w takiej płaskiej dolini Warty i bilszyst parku to sód łuky, to sód pastwyska, to sód rozlewyska. Jest to taki teren pił naturalnej, bo okrem toho, że syle przyrody kształtowały joho, to tiż czołowik. No i właśnie zmiany, które zrobił czołowik, a to były medzeńczyma regulacji RIK, to były tiż no, osnuwania terenu dla rolnych upraw, no to zmieniło landschaft i wychladać właśnie tak jak chneska. W paroch miściach możemy dozryty się tam powrotu przyrody do toho perszoho charakteru, pojawiając się na nowo liczne lisy, pojawiając się tak nadriczne lisy, tak łuchy, no tak, ale przede wszystkim bilszyst tej powierzchni to jest taka otwarta prostyr, która jest bardzo taka przyjazna dla wielkiej kiłkosty ptachiu, gatunkiu ptachiu i to właśnie one sód w Nacjonalnym Parku Ustja Warty najważniejszy, to te ptachy jest bardzo tłumni tam o każdej pory roku. Lista gatunków, które pojawiają się w parku, to już około 280 pozycji. Czast ptachiu wybrali to park, żeby to było miejsce gnizdowania. To około 180 gatunków ptachiu, właśnie to są gnizdujące ptachy, ale dla wieloch to też jest po prostu ważny przystanok w czas sztorycznych migracji na jar i na osen. No właśnie, bardzo często to jest takie miejsce od początku dla ptachiu w dorozi do i z teplych dzierżaw. Bardzo wieloch gatunków ptachiu też wede w parku zimu. No i zatem, jak lubi te ptachy z te takimi amatorami, ornitologami, to jak najbardziej warto pojechać do toho parku. No a to ta rizba terenu jest bardzo interesująca, bo też ma związek z taką dalszą, dawniejszą historią, geologiczną historią, związaną z ledowniką, z ledownikową erą i właśnie prototu temu, choć wam bilsze powisty, po krótkiej muzycznej pererwi. Posłuchamy teper Suzanny Jaroj, a pak wertam do was.

słuchate obzeracza przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa i wertamy do Nacjonalnego Parku Ustia Warty, który jest bardzo osobliwym, wyjątkowym miejscem na mapie Polski, bo to jest miejsce, gdzie odpoczywają gatunki ptachów, jakie migrują na osenna jar. No i to Nacjonalny Park znajduje się w takiej toruńsko-eberswaldzkiej Pradolini. Pradolina to ta woznykała w czas ledownikowej ery. Właśnie było to w ostatnich milionach, poślednich milionach roku. Tołdy właśnie ledownik przykrywał północną połowę Polszczy, no i wody rik, które płynęły z południa, no dochodziły do takiego czoła ledownika, tot blokował im dalszy dorochu, ale i też jednoczasowo prochodziło topnienia ledu z najbardziej nachodziaczych się na południe fragmentów ledownika, no i tołdy wzdłuż jego czoła łuczyły się wody z toho topnienia ledu i z rik z południa i one tworzyły taką wielką prariku. Płynęła ona na zachód i właśnie robiła taką szeroką, płaską dolinę. W tej chwili przez tą dolinę płynie między innymi Warta. Możemy to dozryty się, kiedy będziemy w parku i posmotrymy na północ i na południe. W tych napriamach bardzo lekko możemy dostrzeżyty się takich wałowatych chorok. Takie małe chorki tam są. No i to są takie terasy doliny i morenowe chory. No i są to właśnie takie chranyci pradoliny. No i pomiędzy nima na szerokosty 35 km płynęła to ta prarika w czas ledownikowej epoki, ledownikowej ery. I to ta pradolina oczywiście dzieli się na paroch odtynkił zwanych kotlinami, no a dokładniej Nacjonalny Park Ustia Warty znajduje się w Gorzowskiej Kotlini. Zatem tiż to nelem ptachy, ale i tiż wyjątkowa ciekawa rizba terenu właśnie, że to Ustia Warty znajduje się w takiej pradolini z czasu, kiedy to ledowniki istnowały w Europie i klimat był ciłkom inny. No i już znamy, co takiego ciekawego jest i czym charakteryzuje się to Nacjonalny Park, a gdzie konkretnie możemy tam pojechać, gdzie są turystyczne szlaki, może widokowe wieże i tak dalsze. Takie fakty, takie informacje zdradzę wam po muzycznej przerwie.

0: Moi drodzy słuchacze, jesteśmy w Nacjonalnym Parku Ustia Warty. No i doznajmy się, że możemy tam najty jak turysty. No, możemy najty właśnie widokowe wieży, platformy. To są bardzo dobre miejsca, żeby obserwować przyrodę parku. Da kotry z tych wież są nachodziać się przy przyrodniczych steżkach. Inczy możemy zwidaty bez konieczności dołszoho spaceru. Przyrodnicze steżki i tak spacerowe steżki to jest najlepszy sposób eksplorowania Nacjonalnego Parku Ustia Warty. To te steżki są oznakowane w terenie i mają też tablici. Są tablici na wzdłuż do tych steżok. No i przypominam, że to te przyrodnicze steżki są oznakowane inaczej, jak takie szlaki w Niskim Beskidii. To są białe kwadraty z takim kolorowym paską iduczym z liwoho hirnoho roha do prawoho nyżnoho i kolory paski są różne dla różnych steżok. Spacerowe steżki to też są kwadraty, ale podzielone na dwa takie trykutniki. Jeden jest biały, a jeden jest w kolorii danej spacerowej steżki. Zatem no, możecie tam najty właśnie tak steżki, które budą westy was przez najbardziej ciekawe zakutyny toho parku. I na premier możecie pojechać sobie i przyjechaty i pochodyty po przyrodniczej steżci ptasim szlakom. To ta steżka wede przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w parku terenie uchnizdowania ptachiu. Najlepszym terminom, czasom, żeby skorzystać z tej steżki jest jar i osen. Turysty, no, kiedy budete takim turystą na tej steżci, to majte przy sobie lornetku i atlas ptachiu. To ta steżka nie jest dłucha. Ma 2 km dłuchosty, trzeba wernuty tą samą drogą. No i jak dojechamy tam do początku tej steżki, to trzeba jechać na Słońsk. Tam na rondi w Słońsku trzeba właśnie skierować się schidni z drogą skazamy o tresty, o teksty do przyrodniczej steżki ptasim szlakom. Z ronda w Słońsku właśnie trzeba w napriami cerku jechać, za cerkłą w liwo, a pak w prawo na napriam właśnie przyborów, dokładnie tak nazywać się to seło, gdzie jest to ta steżka. No i w Przyborowi to sobie tam jechamy hołowną drogą, tak jak wskazuje nam znak, do steżki. No i takim charakterystycznym momentem jest, kiedy już wjechamy na tak zwaną betonku, znaczy do rochu z betonu, to właśnie na niej nachodzi się początek steżki. Zatem, no, nic jak lem zaplanowaty da jak ekskursję, da jak wakacji może w toti zakutyni lubu skochowojewictwa, albo jak sud właśnie posredna słuchacze z Czużyny, no to mate barsne daleko, żeby tak na weekend pidi chaty do Nacjonalnego Parku Ustia Warty. No i to wszystko na chneskaż, to małem dla was taki przyrychtowane pro to tu krasną krainu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaohaczam was do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze stiżkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w stiżku, od spekę i zliwe, guzeriami do gory, kołosiom dolejno.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen serca. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

0: Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci.
1: Dobry den, drodzy słuchacze, Łemkiewskiego Radia Lem FM, besiduje do was Jakub Zygmunt. I dnes mamy ostatni, na żal, ostatni odcinek Beskidnika, numer 100. I dnes będziemy się tak pomale praszczaty i kinczyty to tu wielką serię 100 odcinków, która już wede się prawie, no, bilsze jak 2,5 roka. Co dnes bude w tym ostatnim wyjątkowym specjalnym odcinku, już wam zdradzam. Peredam wam, powiem wam wielo interesujących faktów pro to jak westy, jakiem weł tot program, odkal brałem teksty inspiracji, jakiem edytował i rychtował teksty, które jem tak wam peredawał na anteni, odkal się bery takie rzeczy i teksty inspiracji podam wam blogerów i internetowych twórców, od których jem brał inspiracji i też paru innych technicznych interesujących rzeczy wam zdradził. Jak wam to wszystko zwłoczyć interesująco i chcecie, by to ostatni raz na anteni Beskidnika, to ostatnie znamy jeszcze przez chodynu. Przed chwilą czuliśmy łemkiewski remix zrobiony Tedot Estom, a zremiksowana była śpiwanka na gamboczku, a teper dasz to po polsku, spokojna śpiwanka ansambla Stare Dobre Małżeństwo, no a śpiwanka nazywa się Kompresja Ciszy. Tak, zacznijmy nasz ostatni Beskidnik.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym.

Ismę już w Beskidniku przed chwilą czuły sme ensemble Stare Dobre Małżeństwo w śpiewanci Kompresja Ciszy i zaczynamy nasz ostatni odcinek Beskidnika. I w dnes choczu wam zdradyty to te interesujące fakty, techniczne rzeczy, no, których nie znaleźste, jakiem prosto rychtuwał tot program i odkal brał jem inspiracje. No, oczywidno, chladał jem inspiracje w internecie. No, prawie jak wszystkie ludy. Czytał jem weloblogi po dorożach i chladał jem dobrych znymok, żeby wam pak na portale czy na Facebooki daty to tu inspiracyju i zaochoczaty was do słuchania programu. Też prowirał jem turystyczne mapy, a to dokładnie tołdy, kole jem besidował pro różne hirskie ekskursyi i możu wam powiste zdradyty try najlepsze internetowe mapy, kotry jem hosnuwał i budu hosnuwaty prywatni dale, bo sud no naprawdę najlepszy w internecie i w polskim i w świtowym też duma. Pierwsza to je mapa myślnikturystyczna.pl, to je polska mapa, w których możemy obzeraty wszystkie hirskie szlaki po polskiej, też po słowackiej stronie. Druga internetowa mapa to mapy.cz i to jest czeska mapa, ale na niej są zamieszczone wszystkie szlaki turystyczne, nartarski, rowerowy i no, da kotry jeszcze wydumaty nelem w Czechach, lem też na Słowacji, w Polsce i w innych stronach. Mapy.cz są absolutnym cudem. No i oczywiście da kolejem hosnuwał mapy Google, ale to było czas od czasu, bo one są, no, jak wszystkie znamy, one są może też najbliższe i najbardziej znane. I co pakiem robił? Pak kolejem naszą temu na odtynok, temu, która mnie zainteresowała, to siłujem do opracowania tekstu bazowocho, bazowy tekst. To była ta baza, która była najważniejsza przy tworzeniu, przy rychtowaniu odcinka. Tot bazowy tekst był tworzony na osnowie tekstu z internetu mojego znania i no podlat już potrib programu. Kolesy trzeba było skraczaty, upraszczaty, generalizowaty, albo też rozwijaty. Jedne temy, a w innych przypadkach, w innych premierach trzeba było pomijaty no wiele informacji, które nie były tak ważne dla tako trochę programu i temy. No i jak dołucho jem rychtuwał jeden odcinek, jeden program Beskidnika, to było różni. Z początku jem rychtuwał to ty bardzo skomplikowane, rozbudowane pierwsze Beskidniki. Prawie też jeden den, dwa dny, no to było bardzo wiele czasu poświadczone na to. A pak, kiedy już jem się przywyk do tej roboty, to i też no, minimalnie dwie godziny. A czasem było to tak roboty do 6-8 hodyn, żeby dopracować bazowy tekst i żeby, no oczywiście też nachraty i zmontowaty wszystko dla was, żeby to zwuczało maksymalnie profesjonalnie, jak lem możu zrobyty. Tak jak widzicie, to może i wy słuchate jedną chodynu, no za tą chodyną stojat no paru wece chodyn roboty, no mojej prosto roboty. A odkal brał jem inspiracji i na osnowie jakich blogił jem rychtuwał programy, to wam powiem po pererwi muzycznej, teper budę dasz to po madziarskie ensemble Bohemian Beatles w śpiewanci po madziarskie Homeni Okorok. Tak dasz to folkowocho z Madziar.

I sme už v Beskydneku, pred chvíľom čuli sme po maďarské ensemble Bohemian Betiars v špívanči Homen Jokorok s takým folkovým rytmom. A teper v našem ostatnem odtynku Beskydneka hoču vam povist odkal braujem inspiracji od jakich blogeriu i jak blogy jem czytał, żeby najt daż to interesuju czucho, što bym mich pak hosnuvat do bazowego tekstu i rychtuvania Beskydneka. No, treba podziakuvat Bartkovi Šarovi, Bartek Šaro z bloga Paragon v podróži. Od njoho braujem bardzo veľo inspiracji. Jeho blog był veľkom pomocą dla mene. Choć programy pro Maramureszu, pro Bieszczadach, pro schidnych pasmach w Karpatach, to wszystkie to te informacje, što ja jem wam передавал, to od njoho były brane to te informacje i to znania. Tyż Łukasz Kocewiak, on za swoim blogom Kartka z podróży, tyż był bars wielką pomocą i programy pro Bornholm albo pro Dakotry Hirskie temy, to tyż od Łukasza jem brał to te inspiracje i znania na potrzeby Beskydneka. No tyż wielki dziak dla Oli Gajewski. Ola Gajewska z bloga Travelowe. No to je prywatnie też bardzo dobra koleżanka i przyjatelka. I ona już sama zna, że ja z jej bloga brał bardzo wiele inspiracji i informacji pro Cypr, znaczy Kypr, pro Ostrowy Beskid, pro Gorcy i wiele innych hirskich pasm w Karpatach.

latach. No, jej i blog Travelove Love jest wielką bazą i takim zborą informacji, praktycznych informacji pro chirski ekskursji. Tak, zachody te tam, Travelove Love, tam znajdę te prawi wszystko, co chcę te znaty pro Karpaty. Tyż trzeba podziękować Łukaszowi Łysikowskomu, Łukasz Łysikowski z bloga 1000 stron świata, programy pro Ameryciu, pro różne narodne, nacjonalne parki, to tyż to te inspiracje i znania jem brał z jego bloga. Trzeba bardzo podziękować też Martinowi Martingerowi, który no pochodzi z Krosna, jest prosto człowiekiem wychowanym w chorach i jego blog, jak to blisko, tam bardzo wiele on pisze pro Bieszczady i pro Nyski i Beskid i tam wartat zachodyty czytaty wiele bardzo interesujących faktów, co bliższe może skazać, Martinger jest chirskim prowodnikom i jak chcecie z grupą pity desy w Beskidy albo w Bieszczady, no pele to wszystkim w Bieszczady, to z nim absolutnie koniecznie idźte. Tyż dziękuję bardzo Alicji i Bartoszowi Maciejewskim i ich blogowy. Alicja i Bartosz Maciejewscy, one według bloga Planeta Dzika i wszystkie programy, które były pro rowerowe ekskursji, to tyż im dziękuję za inspirację i informacje, jakie im naszą na ich stronach, na ich blogach. No i tyż to może powisty na sam kinec, no autoreklamu ma mało możu zrobyty. Mam nadzieję, że nie będę te zły za to, że powiem wam, że wielo programów było też hosnowanych na osnowi mojego bloga sandeckiego Włóczykija, cypołem kiwskie sandecki wandriunik i wielo odcinków pro i też Beskidy, pro dajak chirskie ekskursje i też pro wszystkie bałtyckie strany, bałtyckie derżawy, to wszystkie rzeczy prosto je brał z mojego bloka, tam jest też, jak się interesuje tymi temami, to tam znajdę te, mam nadzieję, dasz to interesującego. Aż to daje wedene radiowego programu, to wam powiem po krótkiej przerwie i kus pobesidujemy tak na prywatnie i jeszcze wam zdradzę prosto paru takich moich prywatnych dumok probeskidnych. Ale to będzie za o paru minut. Posłuchajmy dasz to po estonsku. Sten Olle w takim nieśpiewanci, że w muzycznym utworzy pod nazwą Kapalane. Tak będę dasz to z gitarą i tak na spokojnie dajmy się ponesty tym tomu klimatowym.

0: Lamb FM.
1: I čuli sme teper takú špívanku, môž povisti gitarovú špívanku z Estónii, ktorú hral dla nás ten Olle a nazva to Kapolane. A my wertamy do Beskidnika i jeszcze dasz to powiedzmy prywatnie pro Beskidnik w tym ostatnim odcinku może wam powiste prawie wszystko, to już wam zdradzam to te tajemne ci sekrety. A chcę wam powiste, co daje wedenę radiowego programu, bo to może jest taka dla wielu słuchaczy taka bardzo nieznana tema. No, co daje mi, jak weduczomu programu, który jest pierwszym radiowym programem, który ja wedu, i co mi to daje? Daje to radość, radist z tych interakcji słuchaczy, to ty pisane maili, wiadomości, prywatne wiadomości od znajomych, przyjaciół, to, że jest dajaka interakcja od wszystkich ludzi, którzy są po drugiej stronie toho radia. Tyż Beskidnik dał mi radist z poczucia docinienia, z toho, kiedy informujesz, że z toho, że informujesz pro dakotry temy, z toho, że program się kończy i ja od teraz dostaję dajak słowa żalu i szkoda, że to już koniec i tak dalsze. Mi Beskidnik dał mi poszerzenia mojego własnego znania o świecie. Tyż Beskidnik dał mi poczucia, że roblu dasz to fajnoho, interesującego, dasz to, co maje i daje wkład w łemkiwską kulturę też, bo bardzo wiele jem besidował pro łemkiwskie obszary, pro łemkowynu, pro chory, pro takie miejscowe sprawy. I czuję, że to było ważne. Beskidnik dał mi też satysfakcję, że jest to program, który jest konstruktywny, który wczyt ludy, który ma charakter, taki edukacyjny charakter, który peredaje znanie pro geografię, pro świt, co już znate, de sud, takie derżawy jak Estonia, Latwia, Litwa, Finlandia, też byliśmy w Azji, w Afryce, w Ameryce, już znate, no, dziak Beskidnikowy, wielo różnych derżaw na świecie. I to jest bardzo wielki plus. I to ta świadomość z toho daje mi bardzo wielką radość. A co będzie dalsze? No, nie chcę wam powiedzieć, że to już będzie koniec, absolutny koniec i mojego hołosu już nie poczujecie na antenie LEM FM. Mam nadzieję, że będziecie ze mną od septembra, od wersnia i będziecie czuty drugi program. A jaki on będzie, jaki win będzie, to wam zdradzę po krótkiej przerwie. Poczujmy, posłuchajmy Zwenty Sventanej z Rosji w śpiewanci Suchotuszka. Tak kus takiego schydniego folku na antenie Beskidnika.

I перед chwilą czuliśmy słowacki ensemble Koma i Otec Priaszoła w śpiewanci Ukradnuty, a jeszcze rańsze była Zwęta Sventana z Rosji w śpiewanci Suchotuszka. Tak kus posłuchaliśmy muzykę z Rosji, z Oschidu i z południa, ze Słowacji. A my wertamy do Beskidnika i już no pomale kończymy, ale jeszcze nie ciłko nasz dneszny odcinek, który jest ostatnim odcinkom Beskidnika z numerem 100. Chcę teper wam powisty, co będzie dalsze po Beskidniku. Od wersnia prawdopodobnie zacznie się nowy przyrodniczy program, który będzie krótszy, nie będzie chodynny, lem półchodynny i będzie czysto pro przyrody, pro dajakie przyrodnicze czuda. Będę też wam besidował o geologii, a to za to, że ja jem po edukacji geolog, będę też dać to o zwierzętach, o lisach, o roślinach, o miejscach, pod jakimś wsiadom wyjątkowym, o przyrodniczych jawiskach, o białych noczach, o złotej osini w chorach, bo to też jest bardzo ciekawe jawisko. Będę o chwili, o klimaty teper i o klimaty też, jaki był w minułym. Będę też wam besidował też to o chorach, ale nie pod względem turystycznym, lem pod względem takim przyrodniczym, geologicznym, geograficznym. Program będzie inspirowany przyrodniczymi programami i kanałami na serwisie YouTube, które pokazują, prezentują przyrodnicze rzeczy, inspirują i edukują. A wszystko będzie po łemkiwsku i też oczywiście temy łemkiwskie, temy i łemkowena też desy się tam znajdę w tym wszystkim przyrodniczym programie. Mam nadzieję, że wam to zwłóczyć interesująco, będę, no chcę też się rozwijać dajako i następny program będzie jeszcze bardziej profesjonalny i będę te z ochotą i radością słuchać nowego programu. A teper jeszcze się nie praszczam, posłuchajmy jeszcze paru śpiewanok. Przed nami ensemble z Latwii, Auli, w śpiewanci Łozoli.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Дяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 56, п'ятниця, 20 грудня, децембра 1946 року. Черемшане пишут Старнопольщини. Пише Федор Лац, переселенець із Черемхи, Санацького повіту, а нині Милан, по родичах Михайла. W Passaic, New Jersey. Pismo dość świeże, bo pisane 12 grudnia 1946 roku. I z tego widno, że to pismo jest z Sowieckiego Sojuza, przychodzi teper skorsze jak poprzednio. Peresyła je prywit od sebe i od żeny Anastazyi z Patrykiu, bliskoj rodyni, samym Milanom, bratowy Tymkowy, Anni Jackowi i wsim krajanom. Cytuania, jakie tam znachodzia cię z naszego rydnego i lubymoho seła Czeremcha i krajanam z złotowerszanej Lemkiuszczyny. Dalsze pisze tak. My po żorstkoj wojni opynyli się na radiańskoj Ukrainii, w oblasty tarnopilskoj i lwiuskoj. Powodzenia nasze jak powojenne. Piatylitnoju wojnoj my byli zniszczeni jeszcze doma, w dwa razy hirsze jak perszuju świtou wojnoju. Donoszu wam za ludej z Czeremchy, dech kto nachody cia. Persze za waszą familię. Wasz brat Stefan w Załoczewi, lwiwskoj oblasty. Chato dostali ze mną, zdorowy wsi, żinka i dity. Machała Michał, takoż tam, de brat. Tylko one w wojni stratyle dwóch syniu i żenu. Żena pomerła, a synowe, odyn ubytej nimciamy, a drugi madziaramy. Uż wyjoły, takoż w Załoczewi. Zdorowy wsi. Szutrakowy takoż tam, tylko Stefan pomer jeszcze w Polszczy. A dity dribny, to Maryi bez czolowika dobra nema. Machała Andrzej, propał w czasie wojny bez wisty, a stara pomerła na Ukrainie. Żena Diłka i Roman koło Lwowa, i Pańkowy, i Mynkanyn. Dalsze, Papoczka, Antoni Petro, Malyky, Sztefuryk, Bilawski, Kowaliu, Seman, Sywuleczył Michał, Aftan Madzeju, Patryk Mikołaj, Sasium Dmytro, Zuzulaka Petra Dity, bo Petro zabyty, Nabudił Andrzej, Harahuszczyn Fecio, Kuzmoczka Michał, Byrjak Michał i Szołtysiany wsi w Załoczewi, tam de brat Stefan. Powodzenia najhirsze, Burakołania z Lepiłce, pola pozasiwali, taszcze z drżawy podostawali. Teper opiszę wam za tych, co są teper tu, de i ja. To jest tu Berezny Stefan, Sywulecz Waniu, syn Petra, Petro Pomer na Ukrainii, Macowy Hnat i Seman, Czupaszka Iwan, Welykanycz Michał, Kostycz, Sywulecz Seman, Ruszczakowa Nacka, Prokip, Waniu Juśkił i Berezny Michał. Podostawaliśmy zemlu i chaty, jak i toty w Załoczewi. Teper opiszę wam za tych, co są drohobyczy. To jest tam Waniu Pawoczkił, Pyletkił, Tuniaczyn i Jackowa Olena, Stefan pomer jeszcze w Polszczy, a Olena ostała z Semeryma Ditmy. No ona dostała na Ditej do pomochu. Teper wam napiszu, kto jeszcze ostał w Czeremsi. Z Wyżniego Kincia, Żelunka, Machalakił Dmytro, Juśkił Petro, Hnatkił Aftan, Madzej Stefan, Lechocki Andrzej, Safronił, Kuchar Mykołaj, Biły Dmytro, Machonił, Welykanycz Symko i Szczerbyk na Szołtystwie. Ci wsi chotili ostaty się w Czeremsi bohaczamy. No, one zachłanny na zemlu, a zemli i u nas nie brakuje, albo tylko sył starczyło. Odpiszcie meni na pismo, to budu bilsze coś znaty wam napisaty. Proszę was, szwagryno, no nie piszyć tak, jak ste pisali do Prokopa. Napiszyć de Anna Jackowa, bo ona nie pisze jeszcze z Polszczy. Tarnopolska oblast. Strusił Jaron Seło Darachił. Numer 26. Łac Fedor Iwanowicz. Ilia Michajlowski w Akron dostał pismo od Iwana Fedurko z seła Wańkowa, poczta ropienka. Sam Ilia Michajlowski jest rodem z seła Serednycia, tohoże powita, które leży na samej sowicko-polskiej granicy. W Serednyci przed wojną było 260 rodzin, a teper ostało 20 rodzin. Ostalny byli pereseleni w seło Chłopy, koło miastoczka Komarno, Drohobyckiej oblasty. To jest duże blisko starego miastożytelstwa. Iwan Fedurko, autor pisma, pochodzi z Samborskiego powita. On ożenił się w Serednici, a teper ustroił się przy starostwie blisku i nie pojechał w swoje rodne strony, które należą do Sowieckiego Sojuza. W piśmie peredaje, kto z starych obywateli Serednici ostał się na starom miejscu. W Horiszniomkicy ostali się Jarczaka Stefana, to około dwora, Odyn syn Staberowoju, Andrzejczaka cerkownika Dońkoju. W doła po Stefanie Tomiuską z Ditmy i staroho byczkowiata Malika, to oszto w Ameryci był, żynka staruszka z Dońkoju i wnuczkoju na czopiłkach. W seredynie seła ostali się Dido Szymko z Rodynoju, Iwan Czerchawski, Wirniak z Rodynoju, bo żynka Polka, Fys Michał z Newistkoju, Tojkowo Wasyla Kucyka, Klem Michał z Rodynoju, Czerchawski Stefan Tarabasz, syna Jocho Iwana zabrali, bolszewiki po obławie i teper des na Sybiri pracuje. Romanek Nastuńka, Jawypnykowa sestra, Hawanczak Sofia i jej susit, Wysłocki Józef z Rodynoju, Michaliwski Dańko Czuryło z Rodynoju, Michaliwski Stefan z Zariky z Rodynoju, Pysiak Iwan z Zariky, jego syna zabrali, jak i Tarabasza, Michaliwskoho Ilka Żyńka, mąż pojechał, tak jak i Tarabasz i Pysiak, Trznadli z Zariky Mykołaj Stary i Młody Trznadli, Buczak Mykołaj z Rodynoju, Małachiwski Mykołaj Stebelski z Rodynoju, z dołu ostali się Malachiwski Stefan, Jawynek, Michaliwski Leszko, Romanek Andrzej, Srikacz, Sroka Iwan, Spidmagury, wsi z Rodynamy. Stary Chodycz ostał się, ale niedawno zabrali jemu syna i tak zbyli, że nie znaty, czy wyjdę z tego. Zabrali jeho za to, że mał koleś byty w Banderiuciach. Ich teraz i średniczan dał znaty za niego polską oficerowy. Świaszczadnik otec Salomon z diakom Hermanom wyjechali, a cerkow stoi pustkoju, bo na ciłu wołost ostał się lisz odyn świaszczadnik, otec Maziar Wańkowój. I to lisz tomu, że to jego żynka z pochodzenia Polka. Wistka, jaką wy oderżali, nie mógłby Waśka Kucyka i Stefana Szanowskoho w byle Banderowci. Nie odwiczaje prawdy, bo Waśko Kucyk wyjechał z Rodynoju na Ukrainę, a za Iwanowoho Stefana niczego nie czuty. W Seredneci do tej pory Banderowci nikogo nie ubyli, lecz jak ja czuł, bahatioch pobyli i to dosyć ciężko. Natomiast po innych sełach, a nawet przed dwoma tygodniami, w Ropięci postrilali ludzi. Zaż to nie znają, bo trudno dowiedzieć się. Jednak faktem jest, że takie wypadki bywają. Staramu kapanejkowi proszę wskazać, że to jego syn, zresztą już duży dobry Szwec, ostatnimi czasami nie mieszkał w Seredneci, lecz w Liszczowatym i wyjechał razem z inszyma na Ukrainę. W piśmie opisuje także, co robili Niemci z Jewryjami, których nazywają Żydami. W swoim poślednim liście pytajete, co stało się z seredniczkimi Żydami. Wsich ich sej czas poprycholi Niemci w 1941 roku zaaresztowało zowsim niespodziewano gestapo, niemiecka tajna policja. I taki toho samego dnia razem z Żydami z Wańkoły, Woli Rymanowi i Dźwieniacza wywezło w Riky, niedaleko żeliznicznego mosta w Wilszawnyci. Tam mali w Germanci gotową jamu. Postrzelało wsich, nawet ditej przy grudziach materej i zakopało. Tak samo robili z Żydami z inczych seł. Resztu Żydów, jakich nie rozstrzelali, prymirom z miejscowostej położonych gdzieś dalsze w horach, a także Żydów z miast Lisko, Ustryky, Balihorod i Lutowyska, wywezli do Zahiria i tam ubywali ich. Tak że do wszystkich Żydów, jakie zamieszkowali nasz powit, nie znają, co ostałość 2-3%. Nawet z tych, którym w czasie hołownej obławy udało jakoś zachować się, mało dużo ostałość, bo każdy bojał się Żydów peredrżuwaty. Za peredrżowanie Żydiu choroziła gospodarowy domu i jego ciłej rodyni kara smerty. Pisze dalsze, że mnoho bohato naszych ludzi nie powernuło jeszcze do sich por z Germanii. Tak narodu po sełach jest duże mało. I jak paru nedziel tomu zabrali na wysila i przyszło śpiewaty mnoha jolita młody pari, to wsi wesilni hości w miasto radowaty się płakali jak małe dity. Matwiej Haleczko w St. Louis dostał pismo od Adama Bajsa z Czornoho, gorlickiego powita. W piśmie on dowiaduje się o swoich ujkach Haszczycach i Zlipnoj, Hawryli, Adami, Michali i Andreju i prosit ich prosłaty im da jaką pomoc. Pod datą 14 żołtnia 1946 pisze im tak. Ja ostał się jak hoły w terniu, bo byłem na froncie i mnie raniło, a przyszedł im do domu, to mnie zastał nikogo z rodyny. Nianio i mama pomerli, a brat żenaty wyjechał do Rosji. Chata się ostała pusta, to ja teper bez odzieży i obucia. A jeszcze wam piszę, że to dowiduje się Róża Szpak z Czornoho o swojej rodyni, o Maryni Wencel. Łukaczyn z Maplewood pouczył pismo cestry Tekli Czajkowskiej i jej syna Semana z sała Kwiatonia, Horyckiego Powita. Pisane 15 listopada 1946 roku. Donoszę wam, że list od was ja dostała, w którym były $2 i gazeta. To wam za nich serdecznie dziękuję. Piszesz mi, brate, jaka tam dorohowyzna, to i u nas wszystko drogie. Kilo sołoniny 600 zł, mołoka litra 50 zł, kilo cukru 250 zł, kilo muki biłej 100 zł. Ludzie nie piją palunku, bo droga, a po drugie, po naszych sklepach nie je, aż w Gorleciach to kosztuje litra 500 zł. Ludzie robią wesile i pochorony bez palunki. Dowidujecie się o korczmach, czy sód koło dorich. To nie jest żadnej przydorozi, jak jechać do Gorlica pod Grybowa. Sód da gdy sklepy, ale lem chrystiańskie. W Gorliciach jest paru Żydów, które wernuli się z Rosji, ale sklepów nie mają żadnych, bo im nie dozwolił rząd. Niejako o handlu nie wedą, lem ich zahnali do jednej kamienicy, a tam musiał wszystkie siedzieć. A w Grybowie jak jest, to my nie znamy, bo tam nie chodzimy. Gryb był bardzo zniszczony przez wojnę. To jarmaki nie je tam majże nijakich. A Gorlici nie byli nic zniszczeni, to tam się odbywają wielkie jarmaki, bo naokoło Gorlic miasta zostali poniszczeni. W Jaśli został nam jeden dzień. Dowidujesz się, kotry pojechali do Rosji, to te piszą. Cymbałka teta pojechała z ciną rodyną i Seman Parahus. Dydwania, Adamciania, Tapczak, Bihuniak, Sztekla, Myśliwiec, Muczka Nikifor, Kostyky Oba, Owania i Stefan Dziubyny, Medwid, Gambal, Krenicki i nasz brat. Dowidujesz się, co brat pisze, to nie mała jemany odnoho listu odneho. Jak ją wyprowadzała ho do Grybowa, to mi powił tak, że jak mu bude dobry, to mi bude pisał, a jak bude bida, to nic nie napisze. A ziać pisał mi dwa listy, to każe wielka bida. Od Wielkodnia nie mam listu, ale on przyjechał do Tarnopola wraz z Harasymą. Ja kupiła pola od Semana Parahuza, a teper jak byle komasacyi, to mi dali na zawojach. Dalsze pisze syn Tekli Czajkowskiej, Seman. Dowidujecie się, gdzie ja był na wojnie, przy jakim wojsku. To ja służył w Krasnej Armii. Bohato nas Lemki upiszło dobrowilną w ruską armię, aby pomoczy naszym braciom pobidyty proklatych Germanciu. Był ja na froncie w Germanii. Koło Berlina, od tamal nasze wojska powernuli na Czechosłowakiju ku Prazi. Na Prazi my rozgromili niemieckie wojska i tam zakończyli wojnę. Czechy wytali nas jak swoich braciów. Tam my odpoczywali po wojnie jeden miesiąc, a pak pojechali my na schód. Przybył ja do miasta Charkowa. Tam ja zwiedził wszystko, jak tam ludzie żyją. Od tamal Lemki zostali rozpuszczeni do domu. Po drodze wstrzyczali my naszych preselenciów, które zmordowane dwumiesięczną izdą płakali po stacjach. A jeszcze bardziej płakali toty, które wstrzyczali swoich synów, zdrowych i ranennych, a one nie chodili ich chaty z rodyczami. Ale ich ale w Polszczu, bo znamy na obchodyleś dobry. My piszli do ich wojska pomocy rozbyty niemieckich faszystów, a one po wojnie obchodyli się z nami jak z niewolnikami. To ja dziękuję Bogu, wernu się zdrowy. A kto wernu się bez ruka albo bez nogi, to tu biduje. A za rodyczami ich chaty nie chocze. To możecie znaty, ujciu, jak tam dobry. Nie tak, jak gazeta pisze, bo jakby tak było dobry, to i ja by pojechał, nie bidułał tu. Dowidujesz się za moją gospodarkę, co ryżemy i melemy w mlyni. To od 1940 nie ryżemy ani nie melemy, zanim ci się nie dało. Potem ja piszę w Krasną Armię, powernu w 1945 na zimu, a w 1946 była straszna posucha. Nawet dla chudoby nie było wody, aż teper w listopadzie było trochę deszczu. Może na przyszły rok będzie inaczej. To puszczu do ruchu mlyn i tartak, zarobił trochę grosza i trzymam swoją gospodarkę, która została poniszczona Niemcami. Trzymamy teper i po ujku gospodarku. Ujko po komasacyi dostał dobre pole. Dostał pas od drogi aż do Hańczowskiej Hranyci 180 metry szerokiego, ale ujko do gospodarki się nie nadawał. On pilnował handlu, a gospodarka podupadała. Teper my jej drżawymy od rządu, bo pewerne Seman z Niemeczyny to się mu prydast. Wsi teper zaczęli wertaty się, to i on na dniach może pryty. Dowidujecie się, co ja znam majsterku jak gnianio. To najbliższy gnianio byle majster na staro techniku, ale nie na dneszniu, jaka teper istnuje. To ja bliższe potrafię zrobić. Robię wszystko, ale zimą, bo litą pilnuję gospodarkę. Bo mene gospodarka tiszy lipsze jak wszystko. Ale jak się mi zepsuje, to zrobię sam wszystko. Nie dam za nic nikomu grosza zarobyty. Moje imeno Seman i kinczu 25 rik. A przyszlijcie mi, ujku, jeszcze amerykańską gazetę, jak budete pisaty. Wasz list iszał 14 dni.

i twoi włosia rukami chłodzić. Chciałbym czuć zapach

Prychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocci mieszkałej, małej. Jak z łatru zaczęły robity w czorni, w botnim, zmychało z łatry, ładowały. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatry postawiony, mama na kredencyku, tak na stojacz. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtą, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy. Nie, ciasunku, i nie. Nie, choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

0: Dobry wieczór. Mamy poniedziałek i jak dobry znate od jakiegoś czasu w poniedziałki zapraszam was na słuchowisko i przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Niepokoreny i zapraszam bardzo serdecznie. My schodyli z Olchą drogą do plebanii. Lechka powoni strezedy, w której pływała Olcha, oświżyła mnie. Nad berezową chuszczawyną woznosyli się dyk hołuby. Dumam, wam akuratnie byłoby po duszy. Besidowała Olcha, śmiejuczy się swoim osobliwym złożeniom ust. W nas odpowiednie odozwałoby się poczucia, które, jak się zdaje, nedilet daleczyń, kiedyby premierom biłej śniżnej hołub przyniósł wam listyk od dam. Podumajte, listyk powonliwej od damy, a róża na waszym lycy. Niewydane nie chce się wiryty. Pierwszy raz wydłuż to nelem damy, a i mężczyny znają czerwenity. Aż to by było na widok samego listka.
1: Żal, odpowiedział jem. Czom jem spłamenił, nie znam. I z czym nowyką był w lubownych sprawach. Żal, a takoho hołuba nie najty iszczy, a za to, że i dam tako ja w swoim życiu nie mam. Poczułem lekkie tremtinia jej ruky, ta doraz ona zwłóczno się roześmiała.
0: Oczywydni nie znate, rekła.
1: Oczywydni? Czom ona mała ne incze, a to to słowo wyreczy? Sztoże oczywydni? Odkale oczywydni?
0: I zdaje się, ne budete w życiu znaty,
1: prodążała ona.
0: Bo damy już zoźwizdamy ne besidujut, tołdy i odźwist ne dowidate się.
1: Tak? Szmrgnuło mi w myśli.
2: Ne predpowidajte już tak nemiłosrdni,
1: wypowił jem,
2: bo mi już rostliwat żełania, żeby jawił się taki hołub. Prywytałbym ho zo sercią.
0: A kiedyby zamiast hołuba posłanny cią była dama?
1: Nie rozumił jem jej. Tołdy, chwariu, kto znajec, ne prywytał bym serdeczniejsze samu posłanniciu nycz list.
0: Ne żartujte, w tej chwili ja peremijam się w hołuba. Adde listyk do was.
1: Zaprawdy podała mi za horseta list. Zaczudowany pizrył jem na niu. Śmijała się. Byli my w tej chwili już na zahorodzi. Olcha uwilnęła się od moho rameny i perchła na klebaniju. Rozłomył jem kopertu. Pismo? Żinocze. Tremtia czaruka. Czytam.
0: Spełnijte moją prośbę. Ne prynymajte do północy od waszego przyjaciela Ilyi niejakich propozycji. Lem do północy. Dajmy na to, przyjmete ich po północy. Faustyna.
1: Ne znał jem, jak rozumity tot list, peredany mi od Faustyny Olhom. Jednako postanowił jem spełnyty, wypowiedzenu w nym wolu. Nadyszał wieczór. Poidat narodne predania, juryju praznek z łatyma kluczamy, otwerat zemlu i kładę rosu na szeroku ruś i naszytok świt.
2: tym, że i sód prazdniczne dny dla karpackich duszeczok i serdec. Na prazdnicznych schodynach złatyma kluczamy otwierają się kochajucze sercia, otwiera się nowy weśniany świt. Tu, pod bujną rosą, pohladił dziwoczych znewalujących oczy, budiać się pierwszy zarodk neokrysłenego mużeskoho rozchołublinia, a wystupują w północy rozwytia pierwszy wity żeńskoj samolubnosty, żeńskoj docna prekonliwoj w sobie pustoty, kotra pit nijakym nebom nijak nie daje się wykorenyty. Kiedy dama zalublena w swoich oczach, koli je sama, zachopluje się nima w zerkali, to gdy na sali ona rozpłameniat żażdą, żeby w tych oczach, jak w rusałczynych objatiach, mylili od zakochania z serca obożuwateliu. Dama je tom hołbyciom, że bezperestanni wtikat pred ochniową stryłą idola prowna i nikoli nie zatrymuje się w leti. Tak i dama wiczni stremyt owładity serciamy, a owładiwszy zaz zaczynat nowu ihru. Dumajuczy o listi Faustyny wstupył jem po pierwszym tance na salu. Na biczni kozetci siedła Faustyna z jakąsą drugą damą, a przy niej Ilija. Widził jem, jak Ilija rozprawlał swoim żywym sposobom, na co jednako Faustyna odpowiadała niedbaczo, pił słowo, zataplajuczy zir w neokryslenist i po lebedynomu trymajuczy swoju bił szyju i prekrasnu twar. Reczy by nimej, hołotnej mauzolej, a jednako jakże wielkie mysły nasuwat tot mauzolej. Wernujem się do mużeskoj izby. Kirył sidył z protiachnenyma nohamy przy stoli. Jednu ruku zaszmarył za porucza kresła, a w drugi nezohneni do łoni trymał medże palciamy cygaro. W kubach dymu wyglądał jak astronom w obłakach. Siłem przy tym stoli. Szto tam? Źwidał, chlipnuwszy swoima nosowyma kryłamy, jak sportsmen, kotryj sztosy witryt. Jak szto? Gwariu. A Ilija? Nie rozumiju tia. Kirył założył i drugą ruku za porucza kresła i spustywszy hołowu, rozdziawywszy gambu, śmijał się do rozpuku. Na to nadyszał Ilija i też sił przy naszym stoli. Dobry, że nachodzę was razem, zaczął łamlującym się hołosom. Akurat nich chcę wam mi zamir przedstawyty, na kotry, jak dumam, się schodyte. Pozwól, odozwał jem się, i wybacz, ale seret takoho praznycznego szalinstwa poszto nam zapuszczaty się w jakysy propozycji, prekonania. To nie lecuje z nastrojom rozbrykanej noczy. Wymianę zrozumili. Tu nie idę o dajaku debatu. Nie dumajte, że to jakysa spirna kwestia potrzebująca naukowej dyskusji. Tu oż to syńczy się rozchodyt. Otże... A choćby i tak, widzisz, akurat nie mamy my zamiar z Kiryłą na dobre zaczaty akademiczną debatu. A ty hejby na dokir sponadył się za kosyma zamiramy. Odłoż, dajmy na to do zarane, a bodaj do piłnoczy. Dumam, nie jest to czekaty do piłnoczy.
1: powiem wszystko jedno teraz. Ani nie słucham. Zatykam ucha i odchodzę. Czom to?
2: Ilija wyłupił na mnie oczy.
1: Artemon, ja tia nie rozumiju.
2: Zdwychnął jem ramenami. Zważywszy, odozwał się teper Kirył, dwychnuwszy się i przybrawszy oratorski żest.
1: Szto czas cinny, że nicz już wysoko, a Szafner, komersowy i daleko, wszystko to, zważywszy dumam, że trzeba należni pocztyty, nyniszniu nicz bodaj jednym oficyjnym salamandrom. A dalsze, zważywszy, że to życia człowiecze nie powinno jak orlacze gnizdo pryczypyty się do skał, ale jak meba, miachko płynuty z falamy, dumam, że salamandra na prokwytania szczawlierskoj swobody godny my dostojni wypyty.
2: No, takie zo wszytkyma subtelnościami wychołoszone słowo Kiryła posypale się popry nas hołosne opleski, za kotryma nas tupyly, nenahanny czerknienia naszych salamandrowych pohariów. Tu wzrilimy przed sobą Faustynu i jej przyjatelku. Faustyna prosyła Ileju do tiłkoszto prychranoho tańcia. Teraz na jej ustach i grał lubowno szelmiuski uśmiech, a taki już aż hordyj w pewnosty swojej, że mimo wilni przychodyła ochota pokoryty, złomyty ho.
1: Taż to, nycz sące zejdę, rosa oczy wyist. Nycz wozmer się podla wojackich manewriu pokoriuwaty, a już jest sam. Neboraków okowach.
2: Na Hneska to już wszystko. Na następny odtynok zapraszam już zaran, proto, że będę taka mała wymina, jak to czasom witirk się traflat, w miejsce to nastci będę właśnie odtynok karpackich noweli, noweli nepokorenej. Ja już jem Hneska bars zainteresowana tym, czom Faustyna mała taką czudaczną prośbę do naszego heroja, kiedy chcecie się doznaty, że z toho wyniknuło w uczte swoje radio zaran ohodyni semi i weczerom. A Hneska to już wszystko. Dziękuję bars serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki Bajdaru, Saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna wagi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czy szanej pamiętam.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkoweci, Lem Kiuski, Hołos w Twojej Chorze. Lem FM.

Včera, dneska, zaran, Klem FM. Klem FM.

gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

lot prawdę, aż urwie świt nas każda z gwiazd, zgaśnie w dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął.

naprzeciw murom tych, co tylko chcą się chować. Dzieci starego Boga pod bladymi gwiazdami.

Pisania i orania. Kiedy jem iście orał, ne staty mia było byty poetom. Kiedy jem już w ludy poetom, ne staty mia na to, bo orię.

Ты что-то делал, конечно, что-то делал, конечно, что-то делал.